Zvadaro hazvo tazwa kuimba kwenga kwamuhapuwa kana choneche zviri pindu mangwanani ano mupurukiri wangu unodikana Raj Musambiki ati tongozoikamo zvinoreva vachenjevhu unokura bhaibheri kamo rinonanga kudini wakazwa zvinonanga vabereki vako pasi pano tsvakade kamo mwari anokupekedza kamo makore akawanda uchipona nguva ndijana gumi jamangwanani nomusesi wakamujena kwana kuita mako matatu nomusesi munomwe 10:37 David Mazembe, Maria Teresa.

0: Radio Mozambique iri kumupa mavereketero ondimi yochindau.
1: Museso zvinokwana kuita mutatu ndizvo zviri sune konguvani zvinokwana kuita mirongo muna zvano mavira zuva ochitatu shohwiki nashiri chitatu shosemana tine zvinodakara panguva nhandatu zvosuku nomakumashanu omusesowa nomusezi auzokwana kuita mirongo muna moizezi zvifeerandotewo ndiye unanditekwa mazwe kana mikrofoni chino musezi ombepo zvina manuel chaves rene amigo johani poso johani poso manuel chaves rene amigo moizezi feerandotewo moizedo njinomba hamirofara kokuti mabasa yangu ndimeshinjau ngakume zvakanaka muzi ngomuzi.

Mavili la zuba uchipepo nguva chakwana shanu makumavili omseso nomseso mwana mwana. Dijo zasetiona chino 24 minutos. Irkozo kuimba kamae valeta shwa kini gumisa ima forja.